Summer with Antena. 30 najgolemi hitovi na jedno mesto. Antena Hit Parada. Broj 10.